Mina mia da kpene le mia ƒe takpekpo takpɔkpɔ da kpene le nukunu siwo wowɔ da kpene le luvɔ siwo le dzime trɔm luvɔwo ge ɖe fiɔɖuƒea me le agbɔsɔsɔ da kpene Mi do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi dza da akpe nɛ elabena míaƒe ɖeɖe ƒe ɣeyiɣi ava ɖo eye mi le kpɔe eye míaxɔe le agbɔsɔsɔ me. Da akpe nɛ. Da akpe nɛ. Wo kpekpe ɖe nu ƒe ɣeyiɣi ava ɖo. Aƒetɔ la trɔ wo ŋutinyawo. Wo ŋutinyawo atrɔ nyui ɖe. Da kpe nɛ.

Yesu pe nukɔme mi do gbe ɖa le. Mi dza do gbe ɖa. Ne nu xɔasiwo le takpekpe sia tɔgbe me kple xɔse. Naɖeke mate ma va mo. To xɔse me la, wowɔ nuwo katã le bɔbɔe le dza biɔ mawu aƒetɔ kpe ɖe nye xɔse nu. Kpe ɖe nye xɔse nu. Na maka ɖe dziwo ne nye hiã wo zã ya me do gbe ɖa. Be aƒetɔ ŋutɔ la kpe ɖe nuwo atso dziƒo be naxɔe se. Ne miate ma xɔe ase. Nuwo katã le bɔbɔe na ame siwo xɔe se. Do gbe ɖa xɔse ma. Mawu dzi kaka ɖo ma. Kaka ɖe dzi blibo. Be ela te ŋui. Nu sia nu si le sɔva nɛ. Aƒetɔ la wɔe na o.